radio kanały 12-16, 12-16, kanał 15-31, kanał 15-31, 15-40, bullshit, bullshit, this is the channel.